0: ive vinya na wive mwivoko ndari ya rwimbo ndumari
1: kwino ndudhieta ukuroge sinje mutureri waku ungitu nwa waitikire ngai na nguira kwa mudhenye mudhikiri wako anga kwira atiriri ate bendiri waturania na ngai kwina maundu makataga koro mekire mabere yaku bendiri wagendania na ngai kwina maundu tumekevanga kamutureri waku kethagira ndurathi nwe tumaundu tonini tonini tondu kwina undu ngai aragirie gwika mutureri waku mara mara kuremoka mwira mara mara kinya vandu magakuva stress ukamukaira tondu kene ngai na niwe gusaga ukamwira mwathani avatigagio rugamire nanie avatigagio twaranire nawe nanie avatigagio mbitikire tondu ndina wengi wa kumbitika na ngai wetu tondu ni ngai wicuragia mavoya tondu ni ngai ukaga wana vendira we rimare ni ngai ukaga vendira we werure akegwe voya ryaku muthikiri wako ni twithomithia kuvoyaga ni twithomithia gwikagira kwi ngai ni twithomithia kwaranagiria na ngai ndurabatara kindu kinene urabatara witikyo munini tu ukora ati nuretikia kwi na ngai uturaga moyo ukora ati nuretikia muthenya to omunthi ati kwi na vandu ningitengera makirurure kwi na vandu ningingaria wanokiragwa murimu ucio ti uvora wanokiragwa murimu ucio nugukuthiria wanokiragwa enuka mucio karorerwe bwakinya ndwe na ndawa niende gwira muthenya omunthi kwi na ngai ukaga vindio twi mwiso kwi na ngai ukinyaga kavinda karia tutoa kinyamudia
0: walikia kweva vinya na mwivoko ndari ya rwimbo ndumari ava mitambori ya Wimwaro FM.
2: Wimwaro FM 93.0 gaka niko.